0: il ki kelech, li shkeheli abakel ut hokana ku shkeheli amech, shosh, shkeheli na lesrib, li nekeshtau li kwink ut malach e bli ish na keke kwenchish kabichaleb, hokana ku sa ospitarri li neba, na ushman rilba li halan halan chi chahel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shkehel shkob li saech, ut shkeheli kana, na ushman rayos x, shkehela akwam, hokana ku na ushman li chook, shobaleb, li ning ut e bli kokal, ut hokana ku shobali kana na kwansa juam, na choman li chahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin, na kachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, ut li doctor Pedro Rosado, matesh balai, chabil sakalinaje, ut hokana ku chabil nekebanok, sa hospital relineba, lishboklebal 5550-2635, lishboklebal chirulikaibs kakalona relijunkutan aan 7722-4626, noko atinaksa ekchi.
1: Botas, cincha y sombrero. La triple combinación perfecta. La triple fuerza lo tiene todo. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.

0: primeros 3 meses. Pídela hoy en bam.com.gt y disfruta más beneficios más rápido.
1: Tila kwa, pechan chan na kinka na loob lak siwan, aruta kwi smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal uts metew.
2: Pana, naroksilik kutpil pan kwa is metew, komplebeng, skumon is kawilal reli kawil kanjel. Oksila kawilal rikindi is metew li komplebeng, ut ek ash halanil, tausalik atibal pan par na kulak chaku, pat ondre lak padanil kwitok na kakwek ash komoli railal. Donovan berke na kachib li kawilal.
3: Oh.